Wyobraź sobie, jest początek pracowitego tygodnia. Zaplanowałaś budżet na posiłki i zakupy. Cóż, prawie wszystkie zakupy, bo jest jedna rzecz, której nie wzięłaś pod uwagę – środków higieny menstruacyjnej. Nie można z nich zrezygnować, a nie są tanie ani łatwo dostępne. Dla milionów kobiet, dziewcząt i osób miesiączkujących w całej Europie higiena menstruacyjna jest comiesięczną mitręgą. Na tym polega ubóstwo menstruacyjne. Oznacza ono niewystarczający dostęp do środków higieny i niewłaściwe warunki sanitarne. I choć może się to wydawać problemem osobistym, jest to kwestia bardziej złożona.

0: Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku dowiemy się, co robi Unia, aby zwalczać ubóstwo menstruacyjne. Ubóstwo menstruacyjne to brak dostępu do bezpiecznych i przystępnych cenowo środków higieny menstruacyjnej, brak odpowiednich warunków sanitarnych oraz informacji na temat menstruacji. Jest to poważny, często skrywany problem, który dotyka co dziesiątą osobę miesiączkującą w Unii. Ubóstwo menstruacyjne szczególnie mocno uderza w kobiety i dziewczęta z gospodarstw domowych o niskich dochodach, osoby bezdomne, uchodźców, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby transpłciowe, niebinarne i interseksualne, które miesiączkują. Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej pogłębiła ten problem. Ograniczenia w przemieszczaniu się zakłóciły łańcuchy dostaw, co spowodowało w niektórych regionach niedobór środków higienicznych. Często pomijanym aspektem ubóstwa menstruacyjnego jest jego wpływ na środowisko. Większość podpasek higienicznych zawiera do 90% tworzyw sztucznych, co oznacza, że ich rozkład może trwać od 500 do 800 lat. Tampony często mają plastikowe aplikatory, a czasami są pakowane pojedynczo w plastikowe opakowania. Produkcja tworzyw sztucznych i niewłaściwe usuwanie tradycyjnych, jednorazowych środków higieny menstruacyjnej powoduje zanieczyszczenia środowiska i zapełnia wysypiska śmieci. Kolejną poważną kwestią związaną z ubóstwem menstruacyjnym jest opodatkowanie. W Unii nie ma jednolitej stawki VAT na środki higieny menstruacyjnej. Wiele krajów nakłada na nie wysokie podatki, traktując je jako towary luksusowe, a nie niezbędne artykuły higieniczne. Mówi się o podatku od tamponów. Przyjrzyjmy się podatkowi VAT od produktów higieny menstruacyjnej. W Irlandii za podpaski i tampony nie płaci się podatku VAT. Tymczasem na Węgrzech produkty te są obłożone pełną 27% stawką. Są więc traktowane jak produkty luksusowe, a nie artykuły pierwszej potrzeby, takie jak żywność. W 2022 roku Unia zmieniła dyrektywę w sprawie podatku VAT, dzięki czemu państwa członkowskie mogą stosować obniżone lub zerowe stawki VAT na środki higieny menstruacyjnej. Przed tą reformą minimalna stawka VAT na takie towary wynosiła 5%. Rządy krajowe mogły więc przeklasyfikować środki higieny menstruacyjnej do kategorii artykułów pierwszej potrzeby, a nie towarów luksusowych. Unijna dyrektywa w sprawie podatku VAT zezwala obecnie na zerową stawkę na te produkty, ale nie wymaga, by kraje taką zerową stawkę stosowały. Wiele krajów nie działa wystarczająco energicznie w kierunku obniżenia cen środków higieny menstruacyjnej. Dlatego osoby najbardziej narażone nadal borykają się z trudnościami. Chociaż ubóstwo menstruacyjne nie jest wyraźnie priorytetem w unijnych programach finansowania, to niektóre fundusze pośrednio wspierają inicjatywy, które dotyczą tej kwestii. Na przykład program Erasmus+ sfinansował projekt o edukacji w zakresie zdrowia menstruacyjnego. W projekcie uczestniczą organizacje z Litwy, Polski i Hiszpanii. Ma prowadzić do wymiany doświadczeń i metod pracy z młodymi ludźmi zagrożonymi wykluczeniem lub młodzieżą z niepełnosprawnościami. W ramach projektu uczestniczące organizacje biorą pod lupę wykluczenie menstruacyjne, promują zdrowie reprodukcyjne i opracowują skuteczne kampanie społeczne. Takie programy mają realne, namacalne skutki, ale są odosobnione i nie są częścią żadnego specjalnego unijnego programu dotyczącego ubóstwa menstruacyjnego. Parlament Europejski zdecydowanie uznał ubóstwo menstruacyjne za przeszkodę w osiągnięciu równości płci. Utrudnia ono kobietom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. W rezolucji z 2021 roku Parlament zajął jasne stanowisko. Po pierwsze, wezwał państwa członkowskie, by rozwiązały problem ubóstwa menstruacyjnego i zapewniały bezpłatne środki higieny menstruacyjnej wszystkim, którzy tego potrzebują. Po drugie, Parlament skrytykował podatek od tamponów i zachęcił wszystkie kraje unijne, by stosowały obniżone lub zerowe stawki VAT na środki higieny menstruacyjnej zgodnie z dyrektywą w sprawie podatku VAT. Na kwestię ubóstwa menstruacyjnego zwrócono też uwagę na szczeblu unijnym podczas sesji plenarnej w lutym 2026 roku, kiedy to Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w sprawie opracowania nowej unijnej strategii na rzecz walki z ubóstwem. W sprawozdaniu posłowie poruszyli kwestię ubóstwa menstruacyjnego zgodnie z propozycjami przygotowanymi przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia. Głosowanie nad tym sprawozdaniem to kolejny krok w kierunku uznania, że dostęp do środków higienicznych i odpowiednich warunków sanitarnych związanych z menstruacją jest częścią szerszej walki Unii z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Ubóstwo menstruacyjne nie jest tylko sprawą prywatną. Tu chodzi o równość płci, zdrowie i godność. Kiedy ktoś opuszcza zajęcia szkolne lub pracę tylko dlatego, że nie może odpowiednio zadbać o higienę podczas miesiączki, wszyscy na tym tracimy. Parlament Europejski umieścił tę kwestię w agendzie politycznej. Jednak prawdziwa zmiana wymaga podjęcia zdecydowanych działań na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
1: Lux – Европейска филмова награда на публиката за 2025 година. Петте филма, които се състезават за наградата на публиката Lux за 2025 година са Animal, Dahomey, Flow или Течение в превод от английски, Intercepted или Прехванато и Julie Keeps Quiet, в превод Джули запазва мълчание. Animal е драма от гръцкия режисьор София Екзарху, която е и автор на сценария. Под парещото гръцко слънце екипът от аниматори в островен курорт тип All Inclusive се готвят за туристическия сезон. Каля е лидер на групата. С напредването на лятото работата им става все по-натоварена и нощите все по-интензивни. Тъмнината изкарва наяве трудностите, с които се сблъсква Каля. Но когато прожекторите се включат отново, шоуто трябва да продължи.

Każdego roku 8 marca na całym świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. To dzień, w którym upamiętniamy walkę o równość kobiet i mężczyzn i świętujemy to, jak daleko zaszliśmy. Wszystko zaczęło się ponad 100 lat temu, gdy ruchy robotnicze domagały się zmian. Europa była w samym centrum wydarzeń. W tym odcinku podcastu Historia i Fakty przedstawimy punkty zwrotne w walce o równość płci. Międzynarodowy Dzień Kobiet ma swoje korzenie w ruchach robotniczych, które zaczęły powstawać na przełomie XIX i XX wieku. Wszystko zaczęło się od aktywistek. W Stanach Zjednoczonych pracownice przemysłu odzieżowego domagały się lepszego wynagrodzenia, krótszych godzin pracy i prawa do głosowania. W 1908 roku 15 tysięcy demonstrantek wyszło na ulice Nowego Jorku. Rok później odbył się pierwszy Krajowy Dzień Kobiet, ale to dopiero w Europie pomysł obchodów tego dnia naprawdę się przyjął. W 1910 roku podczas Międzynarodowej Konferencji Socjalistek w Kopenhadze niemiecka działaczka Klara Zetkin odważnie zaproponowała, by ustanowić Międzynarodowy Dzień Kobiet. Jego obchody miałyby się odbywać co roku w każdym kraju. Cel? Zjednoczyć kobiety z różnych państw w walce o prawa wyborcze, równe wynagrodzenie i sprawiedliwe warunki pracy. Jej propozycję przyjęto bez wahania. Pierwszy oficjalny Międzynarodowy Dzień Kobiet odbył się rok później, w 1911 roku, w kilku krajach europejskich, między innymi w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Ponad milion kobiet i mężczyzn wyszło na ulice, by walczyć o prawa wyborcze i pracownicze kobiet. W 1917 roku nastąpił prawdziwy przełom. 8 marca pracownice z Petersburga zwolniły się z pracy. Ich postulaty były proste. Domagały się chleba i

0: Unii Europejskiej zapisano zasadę równości wynagrodzeń mężczyzn i kobiet. Równouprawnienie jest więc z nami od samego początku. Przez dziesięciolecia Unia przyjmowała strategie polityczne dotyczące równości płci w kwestii zatrudnienia i urlopu rodzicielskiego, a także walczyła z przemocą ze względu na płeć. Jednak nie zawsze była to prosta droga. Kobiety ciągle zarabiają mniej niż mężczyźni za tę samą pracę. Nadal są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych, a przemoc ze względu na płeć wciąż dotyka zbyt wielu osób. W ostatnich latach Parlament Europejski odegrał kluczową rolę w kształtowaniu unijnego programu na rzecz równouprawnienia płci. W 2023 roku Unia podjęła ważny krok i przyjęła wiążące przepisy dotyczące przejrzystości wynagrodzeń. Firmy będą teraz musiały wykazywać, że mężczyźni i kobiety otrzymują równe wynagrodzenie za tę samą pracę. Parlament jest również liderem w walce z przemocą ze względu na płeć. Przez lata posłowie apelowali, aby Unia Europejska przystąpiła do konwencji stambulskiej, przełomowego traktatu, który miał położyć kres przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencja weszła w życie 1 października 2023 roku, choć kilka państw Unii nie ratyfikowało jej indywidualnie. Rok 2024 zapisał się w historii. Posłowie do Parlamentu Europejskiego poparli przepisy ukierunkowane na przemoc wobec kobiet i przemoc domową. To duży krok naprzód. Niedawno, w listopadzie 2025 roku, posłowie wysłali jasny komunikat do Komisji Europejskiej. Czas na nowy, ambitny plan na rzecz równouprawnienia na lata 2026-2030. Parlament zaapelował o bardziej zdecydowane działania przeciwko przemocy ze względu na płeć, lepszy dostęp kobiet do opieki zdrowotnej oraz rzeczywiste postępy w eliminowaniu dysproporcji płacowych między kobietami a mężczyznami. Podkreślił też, że praw kobiet należy chronić, nawet jeśli niektóre kraje sprzeciwiają się równości. Parlament Europejski stara się też zwiększyć reprezentację kobiet w polityce. W 1979 roku odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego, a jego przewodniczącą została Simone Veil. Wówczas jedynie 16% posłów i posłanek stanowiły kobiety. Obecnie liczba ta wzrosła do prawie 40%, co czyni go jednym z najbardziej zrównoważonych pod względem płci parlamentów na świecie. Co roku, około 8 marca, Parlament Europejski organizuje specjalne debaty i wydarzenia, aby podkreślić swoje zaangażowanie na rzecz równości płci. Międzynarodowy Dzień Kobiet to nie tylko data, to wezwanie do wzmocnienia równości płci. Walka o prawa kobiet trwa od ponad 100 lat, a Unia Europejska ma do odegrania kluczową rolę, bo bez działania nie ma postępu, a zaangażowanie ludzi ma znaczenie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
1: Europeiska ombudsmannen är ett oberoende, opartiskt EU-organ som hjälper människor, företag och organisationer som stöter på problem i kontakterna med EUs administration. Ombudsmannen undersöker om EUs institutioner och organ gjort något fel och agerar som en slags mellanhand mellan institutionerna och EUs invånare. Termen ombudsman står i det här fallet både för själva organet och för dess chef. Varje år presenterar ombudsmannen en rapport inför Europaparlamentet om vad som gjorts under det gångna året. Ombudsmannen väljs av Europaparlamentet för 5 år i taget. Sedan december 2024 är det Teresa Anginio som innehar posten. Hon är i grunden forskare och oberoende expert på mänskliga rättigheter. Hon har tidigare varit vice ombudsman på nationell nivå i hemlandet Portugal och sitter också i Europeiska bedrägeribekämpningsbyrån OLAFs övervakningskommitté. Hennes företrädare som europeisk ombudsman var irländaren och före detta journalist

0: ministern Emily O'Reilly, som hade haft ämbetet sedan 2013. Ombudsmannens uppdrag är alltså att kontrollera att allt går rätt till i EUs administration. Men vad betyder det egentligen i praktiken? Jo, i det stora hela handlar det om att förhindra maktmissbruk och att hjälpa människor som blivit orättvist behandlade eller diskriminerade. Till exempel i rekryteringen av personal till institutionerna. Men ombudsmannen har också hand om fall där institutionerna till exempel vägrar att lämna ut uppgifter som allmänheten har rätt att få del av. Det är dock viktigt att betona att den som har ett klagomål först måste kontakta den institution som berörs och försöka lösa problemet med dem. Om det inte lyckas kan man kontakta ombudsmannen. Klagomålen kan lämnas in på vilket som helst av EUs 24 officiella språk. Ombudsmannen ska vara opartisk och får därför inte ta emot några instruktioner från stater eller organisationer och inte heller inleda några undersökningar i frågor som är föremål för rättsprövning i domstol. Om det visar sig att ombudsmannen inte längre uppfyller kraven för sitt ämbete eller har begått allvarliga tjänstefel kan Europaparlamentet be EU-domstolen att avsätta den sittande ombudsmannen. Tillbaka till vad ombudsmannen faktiskt gör. När ett klagomål kommer in är det första steget ofta att informera den berörda institutionen. Om det inte leder någon vart försöker ombudsmannen medla och hitta en lösning som alla parter kan godta. Om inte heller det lyckas kan ombudsmannen utfärda rekommendationer för hur institutionen i fråga borde lösa problemet. Om den berörda institutionen väljer att ignorera de rekommendationerna kan ombudsmannen som en sista utväg rapportera saken till Europaparlamentet som då måste ta tag i frågan. Vi kan belysa det här med ett fall från juli 2024. Då konstaterade den dåvarande ombudsmannen Emily O'Reilly att det fanns brister i Europeiska rekryteringsbyrån EPSOs hantering av klagomål. I det fallet gällde det de nätbaserade prov som kandidater måste klara för att kunna anställas vid EUs institutioner. Flera kandidater hade klagat på svårigheter med att starta proven, på tekniska problem med programvaran och på oacceptabelt långa väntetider. Ombudsmannen bad EPSO att undersöka om det var möjligt att kontrollera tekniken retroaktivt för att se hur programvaran faktiskt hade fungerat under provtillfället. EPSO uppmanades också att kräva en sån funktion av programvaruleverantören nästa gång man ingår ett avtal. Slutligen bad ombudsmannen EPSO att kontakta de berörda kandidaterna för att hitta en rättvis och individuell lösning för var och en. Men ombudsmannen befattar sig inte bara med specifika klagomål utan arbetar också proaktivt med frågor som är i allmänhetens intresse, särskilt det som gäller EU-institutionerna och den demokratiska processen. I exemplet med rekryteringsbyrån EPSO, som vi nyss nämnde, undersökte ombudsmannen inte bara klagomålen som kommit in utan gjorde också på eget initiativ en bredare undersökning av EPSOs användning av nätbaserade prov överlag. Slutsatserna av den undersökningen blev att de tekniska kraven inte får leda till att vissa kandidater missgynnas eller helt förhindras från att delta i proven. EPSO måste också se över sina rutiner för klagomålshantering och informera alla kandidater om hur de ska gå tillväga ifall de skulle få tekniska problem under provet. Ombudsmannen föreslog dessutom att EPSO borde återinföra möjligheten att göra provet vid ett fysiskt testcenter om inte alla kan ges lika möjligheter att göra provet online. Med allt detta sagt är det viktigt att påpeka att den europeiska ombudsmannen, som namnet antyder, jobbar på EU-nivå. Den som har problem med nationella, regionala eller lokala myndigheter ute i EU-länderna ska istället vända sig till en ombudsman i det landet, även om frågan i sig har en EU-anknytning. Den europeiska ombudsmannen och hennes medarbetare behandlar varje år över 700 klagomål från hela EU och inleder över 350 undersökningar. Ombudsmannen bistår människor, företag och organisationer som stöter på problem i kontakterna med EUs administration. Det är en mycket viktig roll för att EU ska fungera så bra som möjligt. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
1: Zamislite sljedeće. Počinje tjedan prepun obveza. Sve ste isplanirali. Obroke, troškove i kupnju. Imate popis i sve je pod kontrolom. Onda shvatite da ste zaboravili nešto osnovno. Proizvode za menstrualnu higijenu. Oni su nužni, nisu jeftini i nisu uvijek lako dostupni. Milijuni žena, djevojaka i osoba koje menstruiraju diljem Europe suočavaju se s tim problemom iz mjeseca u mjesec. To se naziva menstrualno siromaštvo, nedostatak pristupa proizvodima i uvjetima potrebnima za sigurnu menstrualnu higijenu. I premda se može činiti kao osobna poteškoća, riječ je o mnogo širem društvenom pitanju. Slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo što Europski parlament čini kako bi suzbio menstrualno siromaštvo. Menstrualno siromaštvo je nedostatak pristupa sigurnim i cjenovno pristupačnim proizvodima i objektima za menstrualnu higijenu, te informacijama o toj temi. To je ozbiljan, no često prešućen problem s kojim se suočava otprilike svaka deseta osoba koja menstruira u Europskoj uniji. Posebno pogađa žene i djevojke u kućanstvima s niskim prihodima, beskućnike, izbjeglice, osobe s invaliditetom te transrodne, nebinarne i interseksualne osobe koje menstruiraju. Tijekom pandemije bolesti COVID-19 situacija se pogoršala. Zabrana i ograničenja kretanja doveli su do poremećaja u lancima opskrbe, pa je u nekim područjima došlo do manjka tih proizvoda. Često zanemaren aspekt menstrualnog siromaštva je njegov učinak na okoliš. Većina higijenskih uložaka sadrži do 90% plastike, što znači da im treba od 500 do 800 godina za razgradnju. Tamponi često dolaze s plastičnim aplikatorima, a ponekad i u pojedinim plastičnim omotima. Proizvodnjom plastike u sastavu jednokratnih proizvoda za menstrualnu higijenu, kao i nepravilnim odlaganjem tih proizvoda, onečišćuje se okoliš i pune se odlagališta. Postoji još jedan važan aspekt menstrualnog siromaštva – oporezivanje proizvoda za menstrualnu higijenu. U Europskoj uniji ne postoji jedinstvena stopa PDV-a za te proizvode, pa se porezna praksa znatno razlikuje među državama članicama. U mnogim se zemljama na njih i dalje primjenjuje visoka stopa PDV-a, kao da je riječ o neobaveznoj robi, a ne o osnovnim higijenskim potrepštinama. Taj se fenomen često naziva porezom na tampone. 2022. Europska unija ažurirala je direktivu o PDV-u kako bi omogućila državama članicama primjenu snižene ili nulte stope PDV-a na proizvode za menstrualnu higijenu. Prije te reforme minimalna stopa PDV-a na te proizvode iznosila je 5%. Zahvaljujući tim izmjenama, nacionalnim vladama omogućeno je da uvrste te proizvode u osnovna dobra, a ne u luksuznu robu. Iako se direktivom o PDV-u omogućuje nulta stopa za proizvode za menstrualnu higijenu, države članice nisu je obvezne primijeniti. Stoga brojne zemlje zaostaju u snižavanju cijena tih proizvoda, a najranjivije skupine i dalje imaju poteškoća da si ih priušte. Premda menstrualno siromaštvo nije među glavnim prioritetima programa financiranja Europske unije, nekim se sredstvima neizravno podržavaju inicijative povezane s njim. Primjerice, u sklopu programa Erasmus Plus financirali su se projekti kao što je osnaživanje kroz edukaciju o menstrualnom zdravlju. U projektu sudjeluju organizacije iz Litve, Poljske i Španjolske. Glavni mu je cilj dijeljenje iskustava i metoda rada s mladima s invaliditetom ili kojima prijeti isključenost. Osim toga, doprinosi razumijevanju menstrualne isključenosti, promiče ginekološko zdravlje i razvija učinkovite društvene kampanje. Takvi projekti imaju stvaran pozitivan učinak, no često ostaju izolirani i nisu dio posebnog programa na razini Unije koji se bavi menstrualnim siromaštvom. Europski parlament zauzeo je čvrst stav i prepoznao da je menstrualno siromaštvo znatna prepreka rodnoj ravnopravnosti i potpunom sudjelovanju svih građana u gospodarskom i društvenom životu. U rezoluciji iz 2021. parlament je iznio jasno stajalište. Kao prvo, zatražio je od država članica da suzbiju menstrualno siromaštvo tako da osiguraju besplatne proizvode za menstrualnu higijenu svima koji ih trebaju. Kao drugo, kritizirao je porez na tampone i pozvao države članice da primjene nižu ili nultu stopu PDV-a na proizvode za menstrualnu higijenu u skladu s direktivom o PDV-u. O menstrualnom siromaštvu raspravljalo se na razini Unije tijekom plenarne sjednice u veljači 2026. kad je parlament donio izvješće o razvoju nove strategije Europske unije za borbu protiv siromaštva. U tom se izvješću spominje i menstrualno siromaštvo kao dio prijedloga Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost. To je korak naprijed u priznavanju da je pristup proizvodima i objektima za menstrualnu higijenu dio šire borbe Europske unije protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Menstrualno siromaštvo nije samo privatna stvar. To je pitanje rodne ravnopravnosti, zdravlja i dostojanstva. Kada osoba izostane s nastave ili posla jer ima poteškoće s menstrualnom higijenom, svi smo na gubitku. Europski parlament uvrstio je taj problem u svoj politički dnevni red. No da bismo nešto promijenili, potrebno je i djelovati. I to na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
2: Czas zagłosować. W tym roku między 6 a 9 czerwca miliony obywateli Unii wezmą udział w wyborach europejskich i zadecydują o jej przyszłości. Parlament Europejski jest jedyną instytucją unijną, której członkowie wybierani są w wyborach bezpośrednich. Te wybory to największe wydarzenie demokratyczne na świecie. W tej serii podcastów krok po kroku wyjaśniamy, co trzeba wiedzieć o nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. W tym odcinku omówimy, jak rozdzielane są mandaty wśród państw członkowskich. Parlament Europejski jest organem prawodawczym Unii Europejskiej. Reprezentuje interesy milionów obywateli Unii z 27 państw członkowskich. Podział mandatu w Parlamencie Europejskim świadczy o tym, jak bardzo Unia jest przywiązana do demokracji i reprezentacyjności. W tym roku wybieramy 720 posłów do Parlamentu Europejskiego. W nowej kadencji będzie więc o 15 posłów więcej niż obecnie. Aby lepiej zrozumieć, jak działa proces demokratyczny w Unii, przyjrzyjmy się bliżej temu, jak przydziela się mandaty poszczególnym krajom Unii. Zasady znajdziemy w traktacie z Lizbony. Przewiduje on, że podziału mandatów między państwa członkowskie dokonuje się przy użyciu systemu zwanego degresywną proporcjonalnością. Czyli każdy kraj ma przypisaną odpowiednią liczbę mandatów. Większe kraje mają więcej miejsc, a mniejsze mniej. Europosłowie z większych krajów reprezentują również więcej osób niż posłowie z mniejszych krajów. Na przykład, ponieważ Niemcy są krajem o największej liczbie ludności w Unii, mają najwięcej mandatów – 96. Z kolei mniejsze kraje, takie jak Malta, Luksemburg i Cypr, mają najmniej mandatów – 6. Równocześnie Niemcy mają jeden mandat na mniej więcej 860 tysięcy mieszkańców, natomiast Malta ma jeden mandat na 90 tysięcy mieszkańców. Dzięki temu głos każdego obywatela ma taką samą wagę, niezależnie od kraju, w którym mieszka. Po wyborze europosłowie zasiadają w grupach politycznych zorganizowanych zgodnie z przynależnością polityczną, a nie narodowością. W dziewiątej kadencji trwającej od 2019 do 2024 roku istniało 7 grup politycznych. Ale ich liczba nie jest nigdzie ustalona. Grupę polityczną może powołać co najmniej 23 posłów z przynajmniej 1/4 krajów Unii. Po czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego nowy podział mandatów będzie odzwierciedlać zróżnicowany krajobraz polityczny Europy. Parlament Europejski odgrywa ważną rolę w Unii Europejskiej. Kształtuje kierunki polityki i przepisy prawa, które mają wpływ na życie milionów ludzi w całej Unii. To tylko jeden z powodów, dla których Twój głos jest tak ważny w wyborach. Twój głos zadecyduje o tym, kto będzie Cię reprezentować w Parlamencie Europejskim, kto będzie opracowywać nowe przepisy i kto wpłynie na skład Komisji Europejskiej. Te decyzje mają z kolei bezpośredni wpływ na Twoje życie codzienne i życie wielu innych mieszkańców Unii Europejskiej. Demokracji nie należy uznawać za oczywistość. Jest ona wspólnym osiągnięciem i wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni. Każdy z nas może tu odegrać ważną rolę. Więcej podcastów znajdziesz na Europal Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: In 2005, on the 60th anniversary of the liberation of Auschwitz, a United Nations resolution designated the 27th of January as an annual international day of commemoration in memory of the victims of the Holocaust. The word Holocaust is of Greek origin and means sacrifice by fire. It is used to describe the persecution and subsequent mass murder of 6 million European Jews at the hands of the Nazi regime and its collaborators. In this podcast, we explore the history of what happened in Europe before and during the Second World War. Antisemitism was already a core element of Nazi ideology before they came to power. But the Holocaust era began in January 1933, when Adolf Hitler and the Nazi Party seized political control in Germany. From that year on, the Nazis began implementing a state policy of repression against the Jews, which consisted of stealing their property, depriving them of their rights, and stripping them of their citizenship. In the Kristallnacht pogroms of 9th and 10th of November 1938, 91 Jews were killed, at least 1,400 synagogues were burnt, and 30,000 Jews were arrested and incarcerated in concentration camps. The Second World War broke out less than a year later. During the conflict, Nazi Germany and its allies and collaborators killed nearly two-thirds of European Jews by means of deadly living conditions, brutal mistreatment, mass shootings and gassings, and specially designed killing centres known as concentration camps. 6 million Jews were murdered. Between 1933 and 1945, other groups were also targeted by the Nazi regime and its allies, including Roma people, disabled people, and Slavic people, as well as homosexuals and members of certain religious and political groups. The history of the Roma and Sinti Holocaust remains widely unknown among the general public. Between 250,000 and 500,000 people fell victim to the Roma genocide, which was between a quarter and half of the pre-World War II Roma and Sinti population. The exact number is unknown, since many victims' families did not report the deaths of their loved ones, and the perpetrators erased the records of their killings. The Holocaust, also referred to as the Shoah, ended in May 1945, when the Allied powers, including the United Kingdom, the United States, the Soviet Union, and France, defeated Nazi Germany in World War II. On the 27th of January 1945, the Red Army liberated the Auschwitz concentration and extermination camp. In a series of offensives, the Allies entered the concentration camps and liberated the surviving prisoners. The Allies also encountered and liberated the survivors of what have become known as death marches. These forced marches consisted of groups of Jewish and non-Jewish concentration camp inmates who were forcibly evacuated on foot from camps under SS guard. The UN is of the view that education about the Holocaust and genocide is necessary to promote global citizenship education and to help people become critical thinkers and responsible citizens who value human dignity and respect for all and reject all forms of prejudice. The EU wants to preserve the memory of these tragic events in European history and promotes initiatives to raise awareness about Holocaust remembrance. It also funds programs to foster research on the Holocaust. In December 2015, the European Commission appointed a coordinator on combating antisemitism. In 2018, the EU became a permanent international partner of the International Holocaust Remembrance Alliance, and the Council adopted a declaration on the fight against antisemitism and a common security approach to protect Jewish communities and institutions in Europe. 3 years later, in 2021, the European Commission also adopted its first ever EU strategy on combating antisemitism. The European Parliament marks International Holocaust Remembrance Day every year and has adopted many resolutions on antisemitism, racism, xenophobia, and other forms of intolerance, hate crime, and hate speech. Let's have a look at some of them. In 2017, MEPs adopted a resolution on combating antisemitism, encouraging member states to promote teaching about the Holocaust in schools. Parliament also expressed concerns at the increase in antisemitism, stressing that racism and xenophobia are not opinions but crimes. An October 2018 resolution on the rise of neo-fascist violence in Europe drew attention to the increase in violence against Jews and called on member states to counter Holocaust denial, including the trivialisation of the crimes the Nazis and their collaborators committed. In its 2019 resolution on the importance of European remembrance for the future of Europe, Parliament called for education to promote the diversity of our society and our common history, including education on the Holocaust and on totalitarian and authoritarian regimes, which caused human suffering and violence and divided Europe for half a century.

0: Sanéantas, tá cineálacha dlithe é íon. Tá cuidacá ceangaltach níl cuid eile. Bunin cuidacá le gach bolstát, agus cuid eile le cuidacá. Inniuh tamid i dírú ar cineálacháin dlí anathachtach, trórucha. Is gníomh dlí é tróir ach lachan instúdia naantais agus a dhíreaítear ar na bolstáir. Lagan sé síos spruch a chafar a bhaint amach, is cuid den rud ar a dugtar dlí tánaisteach an aontais í tróir. Sé atá ann an corp dlí ascraíonn ó na prúnsabal agus na cospóirí a leagtar amach i gonarthaí an aontais, ar a bíad an dlí príomhúil iad. Dálann scéal, más mian at tilolais áil fe chonarthaí an aontais, fiacar an episóid sa trá seo. Ach fíhimis ar ár sampla, Tróir phleasteach aon úsáide an aontais. Sé cospóir na tróireach seo, tionnach chuir phleasteach aon úsáide aire ar gcóthaíl a lúidú. Chun é seo dhéanamh, iarracht ar na bolstáid úsáid phleasteach aon úsáide ól plátaí, suip, agus cupáin, a lúidú, nó fiú a thurmasc. Fuil síoch an tróir seo i meitheamh fiche naoideag, agus tháinig i bhfeidhm in uail fiche féidh féin. Gan áras, thóg an próiseas seo ar fad am. Tá sé an am é an choprú sa dlí náisiúnta, stic dearraí pleistecha in úsáide go láiricha a dhéal agus ar bartrún tóltais a iriú nú. Ach má dhéachan tú thart, tá suip dlinne nó papéir tréis teacht in áid cín pleistecha, don chuid is mó anois. Tá roinn céimeanna i bróiseas dréachtaithe tróireach a tosnú le togra ón gomisiún, agus níos san, din an Parliament agus an chórla, scrúdú agus lasú irthe. Cílíonn sa go nglachan Parliament na hórpa páirt in réachtú agus an nglacha tróireach ar éan. Sin chéim dhéarnach ná an tróir a an chórprú in lí náisiúnta na Mólstát. Tugtar trasíomh ar bróiseas sa, marabann agus rialacháin, atá in aime go díreach in ngach Mólstát. Ní mór tróircha a thrasaí sa dlí náisiúnta. Ach, conas í entar sa. Siad údrás náisiúnta gach bolstáir a chinan conas a an chorprófar an tróir in an lí náisiúnta. Dachná, ní mór é seo a dhéanamh leistig de gá bhíon ó ghlacha na tróirach. Ach, is féidir an tréimhse seo a hína, más gá chun aistrú níos rianúla chun na rialacha nó a chintú do bharga naontais agus dos na bolstáir. Chun go duchaigh tróir i bhaim, ní mór do bhearta náisiúnta na cospóirí a leagtar síos sa dró sin a bhaint amach. Ní mór do sna húdaráis náisiúnta na bhearta a ghlacan siad a chur inúil don comisiún. Mun naontar son, os glóigh an comisiún nó sa meachta sárathe, mar gheall ar an easpa cumarsáide sa. Fiatigh tróireach íos chaidán a leagan síos, ach ní léon mhaith ar na bolstáid chaidán níos iarda a leagan síos, mar a diatach a bheith riachtanach hena féin in an áras dlí féin. Sa chá sa, tá siad ceart ag na bolstáid caidán níos irde na i tiúd atá sa tróra hocrú, ach ní féidir le dul fé bhun na níos caidán. Mar sin, leagan tróracha síos, cóthairsecha, chun rialcha a chóchaibhú, san éantas. Nuair na trasaíon, bolstáid tróir in a glí náisiúnta, fiatag an comisiún imeachtaí sáirithe a húnscnamh. Fiatag an comisiún nós imeachtaí sáirithe a húnscnamh comá, má thrasaíonn tír tróir go mícheart. Mar a réitítear an cheist tréis ó rábhad tosaí go thuairt, fiatag an comisiún an cás a thairchur chun cuairt breithúnais an aontais Eorpaigh. I gcás na áirithe, fiatag an comisiún a iarraigh ar a gcuairt an bolstáit le na muinean a aon áil. Ba cheart go gintóg méid an fianóis atá leithíoch go bhfuil sé choréireach agus díospreagathach. Go d'aon ní mór an fianóis a bheith ard go leor chun i chintú, go dosnaíonn an bolstáit a cholíonna, mar sin, ní mór dó a bheith níos iarda ná an tarfa a bhaineann an bolstáit as gan an tróir a cholíonna, agus ard go leor chumá chun na d'eipeach ar an bolstáit an tróir a chur a bhaim a ríis. A rian le bhéal na bionós de réir chumas na tíre í, ní hé an aim bolstáit a chur a dribblóid airgadais, ná carróch le héinge, os a chuinge sin sé príomhchaspóir nós imeachta sárthe a chintú go gurin na bolstáit dlí an éantais a bhaim, chun lasa bhaintear an aontais. Sé Europarl Radio, Radio Gréasán Pharlaiminn na Heorpa, a chur an chud príomhaire seo i do láthair.
1: Guardando il tuo smartphone o la televisione, avrai forse notato una maggiore presenza di uomini rispetto alle donne. Ed è proprio così. Tre quarti delle persone che compaiono nei media sono uomini. È la media a livello mondiale, ma anche quella che si registra nei paesi dell'Unione. Se analizziamo il settore digitale, le cifre sono ancora più sorprendenti. Le donne rappresentano il 52% della popolazione europea, ma tra gli esperti in tecnologie dell'informazione e della comunicazione, solo un lavoratore su sei è donna. State ascoltando il programma Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio ci occuperemo del ruolo dell'Unione Europea nel raggiungimento della parità tra i generi nel settore digitale. Sono molti gli ostacoli che le donne devono affrontare oggi quando vogliono lavorare nell'ambito dei mezzi di comunicazione tradizionali o digitali. Le discriminazioni in materia di remunerazione, assunzione e promozione sono ben reali, così come la mancanza di misure per favorire l'equilibrio tra vita professionale e vita privata. Inoltre, nonostante le numerose iniziative come il movimento MeToo, la cultura del lavoro è ancora profondamente sessista e la crisi del Covid-19 non ha certo migliorato la situazione. Da oltre 25 anni, ossia dalla dichiarazione di Pechino, che è considerata il principale documento in materia di parità tra i generi, nell'Unione Europea si moltiplicano relazioni, studi e iniziative. L'obiettivo è aumentare la presenza delle donne in sei ambiti chiave: lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere e salute. Il 2018 è stato un anno fondamentale in questo senso, con il lancio di numerose iniziative da parte di varie istituzioni europee. Ad esempio, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, la Commissione Europea ha pubblicato la sua relazione 2018 sull'eguaglianza tra uomini e donne e ha presentato una relazione sulle donne e le tecnologie. Ha colto l'occasione per pubblicare una proposta per migliorare l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata e un piano di azione per ridurre il divario salariale di genere. Ha anche chiesto di porre fine alla violenza contro le donne attraverso azioni di finanziamento e sensibilizzazione. Nello stesso anno il Parlamento europeo ha presentato la sua strategia per aumentare la partecipazione delle donne nel settore digitale. Queste azioni si concentrano su tre aree principali: combattere gli stereotipi, promuovere le competenze e l'istruzione digitale e incoraggiare l'imprenditoria femminile. Queste iniziative stanno dando i loro frutti. L'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere valuta regolarmente i progressi in materia compiuti nell'Unione Europea attraverso l'Indice sull'Uguaglianza di Genere. Le cifre del 2018 hanno già mostrato che le misure adottate a livello europeo e nazionale hanno fatto registrare progressi rispetto alle statistiche del 2011, ma questi cambiamenti sono lenti e c'è ancora molta strada da fare. Analizzando l'evoluzione dei punteggi registrati dall'indice, si stima che ci vorranno più di 60 anni per raggiungere la parità di genere. Oltretutto, ci sono notevoli differenze tra gli Stati membri. L'indice rivela anche un'area particolarmente problematica in cui il numero delle donne è in calo costante, il settore digitale. Eppure nell'Unione Europea le donne hanno in generale accesso a internet e dispongono delle competenze di base necessarie, ma anche in questo caso le statistiche variano molto da uno Stato membro all'altro. Tuttavia sono meno numerose le donne che studiano materie scientifiche o tecnologiche, che fanno carriera in questo settore o che avviano un'attività propria. Inoltre, le donne che lavorano nel settore digitale tendono ad abbandonarlo più rapidamente degli uomini. Questo fenomeno di abbandono ha un costo: la perdita annuale di produttività per l'economia europea dovuta alle donne che lasciano il lavoro nel settore digitale ammonta a 16,1 miliardi di euro. Il settore digitale offre però i posti di lavoro del futuro altamente specializzati e meglio retribuiti. Una relazione della Commissione europea, intitolata «Le donne nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione», mostra che integrare un numero maggiore di donne nell'economia digitale potrebbe portare a un aumento annuale del prodotto interno lordo dell'Unione pari a 9 miliardi di euro. È quindi fondamentale superare il divario in materia di competenze digitali e utilizzo o progettazione di nuove tecnologie, compresa l'intelligenza artificiale. Rimane soprattutto essenziale la lotta ai pregiudizi e agli stereotipi sessisti su cui si basa questa discriminazione. A causa della pandemia e con l'accelerazione della transizione verso modalità di lavoro digitali, diventa ancora più importante analizzare questa evoluzione in relazione alla parità tra uomini e donne. Per accelerare questa evoluzione, a marzo 2020 la Commissione europea ha pubblicato la nuova strategia dell'Unione a favore della parità tra uomini e donne per il periodo 2020-2025. La Commissione definisce le misure destinate a combattere le disuguaglianze che persistono e a integrare la dimensione di genere in alcune priorità future, in particolare la transizione digitale. Da parte sua, il Parlamento europeo continua a ribadire la necessità di forti misure in materia di parità di genere. Nella plenaria del gennaio 2021 sono state presentate diverse relazioni di iniziativa della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere. Una di queste relazioni formula raccomandazioni per affrontare la crisi del Covid-19 e un'altra per incoraggiare la partecipazione delle ragazze e delle donne nell'economia digitale. Il Parlamento accoglie con favore queste iniziative, soprattutto in relazione alla recente battuta d'arresto osservata nel settore e all'impatto della pandemia sulla parità di genere. Oggi, più che mai, la sfida della parità coinvolge tutti. Questa trasmissione è prodotta dal Parlamento europeo. Scoprite di più sul sito web del suo think tank.
2: Jeśli jesteś młodym twórcą, wykonawcą, filmowcem lub pisarzem, to ten podcast jest dla Ciebie. Zastanawiasz się, w jaki sposób Unia Europejska może wesprzeć Cię w realizacji pomysłu artystycznego? W takim razie zapoznaj się z programem Kreatywna Europa, unijnym programem wspierania kreatywności. Dysponuje on budżetem w wysokości prawie 2,5 miliarda euro. Celem programu jest ochrona, rozwój i propagowanie europejskiej różnorodności kulturowej i europejskiego dziedzictwa kulturowego. Program wspomaga sektor kultury i sektor kreatywny, a w szczególności branżę audiowizualną w odbudowie po kryzysie związanym z pandemią COVID-19. Wspomaga wysiłki, by dziedziny te stały się bardziej inkluzywne, cyfrowe i zrównoważone środowiskowo. Niezależnie od tego, czy malujesz w Paryżu, komponujesz w Kownie, czy tworzysz choreografię w Kopenhadze, program Kreatywna Europa jest dla Ciebie. Jak działa program? Na program Kreatywna Europa składają się trzy główne komponenty: media, kultura i komponent międzysektorowy. Przyjrzyjmy im się bliżej. Zacznijmy od mediów. To wsparcie dla europejskiego przemysłu filmowego i audiowizualnego. W poprzednich latach ze środków tych finansowano budowanie potencjału, a także szkolenia dla specjalistów z branży audiowizualnej w ramach warsztatów edukacyjnych Film Spring Open w Krakowie. Wsparcie otrzymały również festiwale filmowe, takie jak Międzynarodowy Festiwal Filmowy Indie Lisboa i Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych CineDoc Tbilisi. W ramach komponentu media promuje się projekty o wymiarze europejskim, których celem jest wsparcie współpracy międzynarodowej, mobilność i ekspansja na rynki poza granicami państw. Ponadto w programie położono nacisk na wykorzystanie nowych technologii i inicjatyw, które sprawią, że europejski przemysł audiowizualny będzie bardziej zrównoważony pod względem środowiskowym. Jeśli studiujesz na kierunku filmowym, jesteś twórcą gier lub scenarzystą, dzięki funduszom z komponentu media możesz dotrzeć do większej liczby odbiorców, także za granicą. Komponent media dzieli się na cztery klastry finansowania: wsparcie treści, biznesu, publiczności i polityki. Klaster treści koncentruje się na działaniach, które pobudzają współpracę transgraniczną między producentami i twórcami treści. Stymuluje również innowacje w zakresie treści, modeli biznesowych i technologii. Wspiera koprodukcję i rozwój wielu projektów, między innymi treści telewizyjnych i internetowych, gier wideo i doświadczeń immersyjnych. Klaster biznesowy natomiast promuje innowacje biznesowe, talenty i potencjał wzrostu w całym europejskim przemyśle audiowizualnym. Inicjatywy w ramach tego klastra mają pobudzić uczenie się i wymianę wiedzy, aby sektor artystyczny mógł wyjść poza granice państwowe. Każdego roku w ramach programu szkoli się niemal 2,5 tysiąca specjalistów, przede wszystkim w zakresie umiejętności mentorskich, a także umiejętności cyfrowych i ekologicznych. Jednocześnie Komponent Media co roku wspiera dystrybucję ponad 300 utworów audiowizualnych za granicą. Trzeci klaster koncentruje się na publiczności i wspiera innowacyjne sposoby angażowania odbiorców, zwłaszcza młodych widzów. Podczas pandemii COVID-19 dynamicznie rozwijały się platformy cyfrowe. Klaster publiczności pomaga przemysłowi audiowizualnemu wykorzystać możliwości, jakie daje transformacja cyfrowa. Jego celem jest zwiększenie liczby widzów w salach kinowych i na różnych platformach oraz dostosowanie się do nawyków publiczności związanych z oglądaniem filmów. Klaster obejmuje inicjatywy takie jak edukacja filmowa, tworzenie napisów do treści kulturowych oraz wsparcie sieci kin europejskich. Ostatni klaster wspiera politykę i zapewnia wspólne podejście polityczne we wszystkich krajach Unii. W tym celu prowadzi się rozmowy o regulacjach, analizuje przepisy dotyczące produktów audiowizualnych i trendy na rynku, a także prowadzi konsultacje i kampanie informacyjne. Drugi komponent programu, kultura, obejmuje sektory kultury i sektor kreatywny, oprócz sektora audiowizualnego i filmowego. Dotyczy to muzyki, literatury, architektury, turystyki kulturalnej, a także sztuk widowiskowych i wizualnych. Przede wszystkim oferuje finansowanie wspólnych projektów w różnych krajach. Tak więc, jeśli studiujesz sztuki teatralne w Trieste i chcesz współpracować z innymi artystami w Atenach i Aarhus, to właśnie komponent kultura programu Kreatywna Europa jest dla Ciebie. Można z niego sfinansować inicjatywy, które nagradzają jakość i kreatywność w dziedzinie kultury, na przykład nagrody literackie, muzyczne, architektoniczne i inne, a także programy mobilności. Oznacza to, że możesz ubiegać się o pomoc w organizacji zagranicznego wyjazdu i znalezieniu pracy za granicą, zyskać nowych odbiorców i uczyć się od innych. Możesz na przykład zgłosić się do programu Culture Moves Europe. To inicjatywa, która zapewnia dotacje na mobilność artystom i osobom zawodowo związanym z kulturą we wszystkich 40 krajach programu Kreatywna Europa. To swego rodzaju program Erasmus. Możesz podróżować, odbyć rezydencję artystyczną i nawiązać wyjątkową współpracę. A tak, o możliwościach, jakie program Culture Moves Europe ma do zaoferowania, wypowiada się Katie Lowry, wspólna szefowa biura programu Kreatywna Europa w Irlandii. Jeśli chcesz rozwijać swoją działalność jako artysta lub działalność swojej organizacji na poziomie międzynarodowym lub europejskim, jest to naprawdę dobre narzędzie. Z jego pomocą można przetestować różne modele działalności i partnerstwa. Można odbyć rezydencję lub trasę promocyjną. A to wszystko w elastyczny i bezpieczny sposób. Jeśli chcesz rozwijać swoją pracę w dziedzinie sztuki, to może być dobry punkt wyjścia. Trzecim komponentem Kreatywnej Europy jest komponent międzysektorowy. Wspiera on innowacje, współpracę między sektorami artystycznymi i dostosowanie się do ery cyfrowej. Finansuje się z niego na przykład inicjatywy takie jak Creative Innovation Labs, czyli Laboratoria Innowacji w sektorze kreatywnym. Służą one szukaniu wspólnych i innowacyjnych rozwiązań na wyzwania, przed którymi stoją kultura i branża kreatywna. Program ten finansuje projekty, które łączą kreatywność z technologią lub różne formy sztuki. Na przykład, jeśli w swojej pracy łączysz teatr i wirtualną rzeczywistość, sztuczną inteligencję i muzykę lub gry i literaturę, to ten program jest dla Ciebie. Jak wziąć udział w programie? Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, młodym twórcą czy profesjonalnym artystą, możesz zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze, bądź na bieżąco i zapoznaj się z zaproszeniami do składania wniosków. Europejska Agencja Wykonawcza do Spraw Edukacji i Kultury regularnie publikuje zaproszenia do składania wniosków w internecie. Do programu mogą zgłosić się osoby, grupy i organizacje. Na stronie internetowej agencji możesz znaleźć wszystkie informacje, dzięki którym będziesz mieć szansę zrealizować swoje pomysły. Po drugie, skontaktuj się z nami. Biuro Programu Kreatywna Europa w Twoim kraju udzieli Ci wskazówek, które pomogą Ci zrozumieć kryteria udziału w programie, napisać przekonujący wniosek i stać się częścią sieci potencjalnych partnerów w całej Unii. I po trzecie, nie bój się mierzyć wysoko. W programie Kreatywna Europa chodzi właśnie o nieszablonowe myślenie i przełamywanie schematów. Twoja praca łamie standardy, przekracza granice lub łączy społeczności? Jesteś w dobrym miejscu. W 2024 roku w wywiadzie dla stowarzyszenia non-profit Fedora Judith Witkok, kierowniczka działu Kreatywna Europa w Komisji Europejskiej, tak mówiła o misji programu. Na początku rozmawiałyśmy o misji programu i wyjaśniłam, że ma on na celu zachowanie naszego dziedzictwa. Pracujemy więc nad jego zachowaniem, ale myślę, że przede wszystkim pracujemy dla naszej przyszłości. Kulturę mamy w genach i uważam, że wykorzystanie naszego dziedzictwa oraz nadanie mu świeżego wyrazu i nowego znaczenia jest niezwykle ważne dla przyszłych pokoleń. Na początku rozmawiałyśmy o misji programu i wyjaśniłam, że ma on na celu zachowanie naszego dziedzictwa. Pracujemy więc nad jego zachowaniem, ale myślę, że przede wszystkim pracujemy dla naszej przyszłości. Kulturę mamy w genach i uważam, że wykorzystanie naszego dziedzictwa oraz nadanie mu świeżego wyrazu i nowego znaczenia jest niezwykle ważne dla przyszłych pokoleń. Program Kreatywna Europa to coś więcej niż samo finansowanie. To deklaracja, że kultura się liczy, że Twój głos ma wartość i że Europa inwestuje w swoją kreatywną przyszłość. Chodzi o wspieranie talentów, ochronę różnorodności kulturowej i wspomaganie rozwoju kreatywnych pomysłów ponad granicami. Jeśli więc szkicujesz, piszesz, śpiewasz lub programujesz swoje kolejne arcydzieło, wiedz, że jesteś częścią społeczności twórców, która rozciąga się na całą Europę. A Unia jest gotowa Cię wspierać. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź oficjalną stronę internetową programu Kreatywna Europa lub skontaktuj się z lokalnym biurem programu Kreatywna Europa. Następna szansa może czekać na Ciebie tuż za rogiem. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: Įsivaizduokite, kad įėję į kepyklėlę Paryžiuje nusiperkate kruasaną už 1,5 euro, o tada už 90 eurų įsigiję bilietą iššokate į traukinį važiuojantį į Briuselį, kur už 25 eurus šalia Place du Midi aikštės mėgaujatės midijomis sugrūzdintomis bulvėmis. Ir jums visiškai nereikia rūpintis valiutos kursu ar keistis pinigų. Šiandien tai atrodo visiškai normalu, o dar vos prieš 30 metų, kirsdami Europos Sąjungos šalių sienas, susidurdavome su nepatogumais. Kiekviename žingsnyje tekdavo keisti valiutą ir priklausyti nuo nuolat kintančių valiutų kursų. Tai, kas kažkada atrodė neišvengiama kelionių po Europą dalimi, pakeitė įprasti patogumai, kuriuos teikia euras. Bendra valiuta, su kuria dabar galime sklandžiai keliauti, apsipirkti ir atsiskaityti 21 šalyje. Šiame ciklo Istorija ir faktai epizode pasakojama, kaip euras tapo Europos integracijos kertiniu akmeniu ir ką jis šiandien reiškia piliečiams ir verslui. Euras gerokai daugiau nei valiuta. Tai vienas ryškiausių Europos integracijos simbolių ir Europos Sąjungos ekonominio projekto kertinis akmuo. Šiandien jį kasdien visoje Europoje naudoja daugiau nei 350 milijonų žmonių. Bet kaip veikia eurozona? Kaip šalis įsivedė eurą? ir kokį vaidmenį šiame procese atliko Europos parlamentas. Euro idėja gimė 7-ojo dešimtmečio pabaigoje, tačiau bendros valiutos sukūrimo veiksmų planas buvo parengtas tik 1992 metais Mastrichto sutartimi. Jame nustatytos griežtos sąlygos prisijungti norinčioms šalims. Šias sąlygas dabar vadiname konvergencijos kriterijais. Šie kriterijai susiję su keturiais tikslais – stabiliomis kainomis, atsakingu biudžeto sudarimu, nuspėjamomis palūkanų normomis ir tvirta stabilia valiuta. Trumpai tariant, kiekviena šalis prieš prisijungdama prie eurozonos turėjo įrodyti, kad jos ekonomika yra tam pasirengusi. Euras oficialiai buvo įvestas 1999 metais, tačiau tik elektroniniams mokėjimams ir finansinėms operacijoms. Po trejų metų, 2002 metų sausio 1 dieną, apyvartoje pasirodė eurų banknotai ir monetos, pakeitusios nacionalinės valiutas 12 šalių. Tai buvo vienas iš didžiausių valiutos pakeitimų istorijoje. Visoje Europoje buvo pradėta naudoti daugiau nei 15 milijardų banknotų ir 52 milijardai monetų. Šiandien eurozoną sudaro eurą kaip oficialią valiutą įsivedusi 21 ES šalis. 5 ES šalys – Čekija, Vengrija, Lenkija, Rumunija ir Švedija – dar neįsivedė euro, tačiau visos yra prisijėmusios teisišką įsipareigojimą tai padaryti, kai tik įvykdys reikiamas sąlygas. Išimtis taikoma Danijai, kuri per derybas 1992 metais sudarė specialų susitarimą, leidžiantį jai neįsivesti euro. Bendra valiuta reiškia ir bendrą atsakomybę. Kadangi eurozonos šalis naudoja tuos pačius pinigus, jos turi glaudžiai koordinuoti ekonominę politiką, kad užtikrintų stabilumą ir kuo geriau išnaudotų bendros valiutos teikiamus privalumus. Šis koordinavimas vyksta per euro grupę – eurozonos šalių finansų ministrų susitikimus, kuriuose reguliariai aptariami ekonominiai iššūkiai, augimo planai ir biudžeto politika. Prie euro pereita nebuvo vien atspausdinus naujus banknotus. Tai buvo didžiulis teisinis ir ekonominis projektas. Dviem pagrindiniais ES reglamentais nustatytos sklandaus perėjimo taisyklės, kuriomis užtikrinta, kad mūsų hipotekos, darbo sutartys ir santaupos liktų nepakitusios ir kad senosios valiutos būtų konvertuojamos į eurus skaidriai ir sąžiningai. Trumpai tariant, teisinis testinumas ir ekonominis teisingumas buvo garantuoti nuo pirmos dienos. Įvedus eurą nebeliko valiutos keitimo sąnaudų ir neapibrieštumo įmonėms, veikiančioms visoje eurozonoje. Todėl tarpvalstybinė prekyba, investicijos ir kainų skaidrumo užtikrinimas tapo paprastesni ir labiau nuspėjami. Pagrindinė euro valdanti institucija yra Europos centrinis bankas, kurio būstinė yra Frankfurte. Kartu su eurozonos šalių nacionaliniais centriniais bankais jis sudaro tai, kas vadinama eurosistema. Svarbiausia Europos centrinio banko užduotis – palaikyti kainų stabilumą, plėtoti eurozonos pinigų politiką ir užtikrinti sklandų finansų sistemos veikimą. Jo nepriklausomumas nuo politinės įtakos užtikrina patikimumą, ir tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl euru pasitikima tiek eurozonoje, tiek užsienyje. Europos parlamentas taip pat nuo pat pradžių atliko svarbų vaidmenį euro klausimais. Jis padeda formuoti euro reglamentuojančius teisės aktus, prižiūri ekonomikos valdymą ir užtikrina Europos centrinio banko bei kitų ES institucijų atskaitomybę. Parlamentas užtikrina, kad piliečių balsas būtų išgirstas diskusijose tokiais klausimais, kaip finansinis stabilumas, vartotojų apsauga ir ekonominės reformos. Daugelis žmonių įsitikinę, kad įvedus eurą viskas pabrango. Tiesa, kad kai kurių kasdienių prekių kainos pastebimai išaugo. Tačiau pažvelgę į oficialius visos ekonomikos infliacijos duomenis, matome kitokį vaizdą. Nepriklausomų tyrėjų tyrimai rodo, kad euro banknotų ir monetų įvedimas sukėlė tik nedidelį vienkartinį infliacijos šuolį, dažnai vos keliomis dešimtosiomis procentinio punkto dalimis. Kitaip tariant, kai kurių dažnai perkamų prekių kainos išaugo, ir žmonės tai pastebėjo savo kasdienėme gyvenime. Tačiau bendros pragyvenimo išlaidos staiga nepadidėjo vien dėl euro. Gerokai didesnį poveikį kainų pokyčiams laikui bėgant turėjo kiti veiksniai, tokie kaip darbo užmokestis, energijos kainos ir bendros ekonominės sąlygos. Euras, kaip ir pati Europa, vystėsi susidurdamas su iššūkiais. Po 2008 metų finansų ir eurozonos skolų krizės buvo sukurtos naujos priemonės, pavyzdžiui, Europos stabilumo mechanizmas, skirtos padėti apsaugoti eurozoną ir sustiprinti jos finansų valdymą. Šios pamokos padėjo užtikrinti atsparesnę ir stabilesnę bendrą valiutą. Nors euras yra oficiali 21 ES šalies valiuta, jis naudojamas ir už ES ribų – Andoroje, Monake, San Marine, Vatikane, Juodkalnijoje ir Kosove. Tai rodo euro patrauklumą ir svarbą už ES ribų. Ateityje euras toliau vystysis. Maždaug 2029 metais Europos centrinis bankas planuoja įvesti skaitmeninį eurą. Ši nauja pinigų forma papildys grynuosius pinigus, bet jų nepakeis. Ir taip bus užtikrinta, kad euras būtų tinkamas skaitmeniniam amžiui. Bet kokie tolesni veiksmai bus svarstomi visose ES institucijose, įskaitant Europos parlamentą, siekiant užtikrinti skaidrumą, saugumą ir pasitikėjimą. Būdamas ne tik bendra valiuta, bet ir bendra atsakomybė, euras išlieka Europos projekto pagrindiniu elementu, kuris yra grindžiamas pasitikėjimu, bendradarbiavimu ir nuolatiniu siekiu prisitaikyti prie kintančio pasaulio. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamentas.
4: Normalmente, quando pensamos no Parlamento Europeu, imaginamos os deputados a votar no hemiciclo. Na verdade, estas votações só se realizam uma vez por mês, durante os períodos de sessão plenária. Mas em que consistem estes períodos de sessão e como se desenrolam? Todos os meses, exceto em agosto, o Parlamento reúne-se